niton konyon ailetete tutiet noto nebo karunetab betutab raini aibu Antoine kongeten saa sita mochobo kokinounek chekororon chebo Bruce Bet achotesta Antoine kibagenge en karunetab betutab raini. Betut noto neiberurot nechamat en taitab Jehova. Yeishep taibor, ishep katab ibor. Testa yep chita HFM tugetab